0: Radio Agora. Tu mówi Warszawa, tu Radio Warszawa, tu mówi Warszawa. Kraków, Kraków, Kraków.
1: Rok z Poliaki.

0: bardziej cierpią, są dzieci. One przecież nie wybierały sobie tego losu, tylko ktoś im zgotował właśnie takie piekło na ziemi. Piosenka ta jest też szczególna z tego względu, że dedykuje ją swojej córce, więc ma ona podwójny wymiar, jeżeli chodzi o jej obecność na płycie.
1: Ena izmed posebnih skladb, ki so se znašle na albumu Showcase, je Uspavanka. To je komad, ki pripoveduje o vojnih konfliktih in otrocih. Kadar odrasli sprožijo vojne, ne upoštevajo dejstva, da so tisti, ki v njih najbolj trpijo, otroci. Ti si te usode nikakor niso izbrali sami, ampak jim je tak pekel na zemlji naredil nekdo drug. Ta skladba pa je posebna tudi zato, ker jo posvečam svojih hčerki. Torej ima dve dimenziji, ko gre za njeno prisotnost na plošči.

0: Takole poje svoji hčerki uspavanko, lalabaj, in hkrati trka na vest odgovornih za sovražnosti in vojne frontman skupine Šašamani Kšištof Kazanovski oziroma Ajend Ajgor. Ajend Ajgor je seveda posrečena jezikovna igrica z rastafarijanskim geslom ali bolje povedano duhovno-filozofskim konceptom Ajend Aj, ki za tiste, ki tega morda ne veste, pomeni enost človeka z Bogom in medsebojno povezanost vseh ljudi. Kaj mi je na vprašanje, zakaj rege, odgovoril Ajend Ajgor?
1: Mówić, že zespół Šašamani gra muzykę reggae, to troszeczkę za mało. My staramy się pielęgnować tradycję roots reggae, czyli tego korzennego brzmienia. Zarówno treści, jak i sama wibracja jest dla nas najbardziej odpowiednia do tego, co chcemy przekazać słuchaczom.
0: Reči, da igra skupina Šašamani reggae glasbo, je malce premalo. Trudimo se negovati tradicijo roots reggaeja, torej tistega izvirnega zvoka. Tako njegove vsebine, kot tudi sama vibracija, se nam zdijo najbolj primerne za to, kar želimo sporočiti poslušalcem. Mislim, da je pomembno, če ne celo najpomembnejše Ajend Ajgorjevo sporočilo, zajeto že v naslovu druge skladbe z albuma Showcase. Singing for Peace. Petje za mir. I'm singing for peace.